0: Laska Hustin Kreuz, bei der Festronta Hesic.
1: Mogę rozejrzeć na wskunze?
0: Hemu jazuni lujmy ze nomen twiling muszkes, haskellere.
1: Streke kit, hemu czertena zuni mi paradir nuke.
0: Ela, kakof hina kak, de potop.
2: Mune kiko el nekerit sehen, kom dalemal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling.